Wysłem dziecho jak balancji sni. Tak dobry na zakupy, za żadny pieniądze. Jędzie zbyła z pusta wieci, a ty kupy mze. Takowy wichot słońce je całkiem w porządku. Peníze mám, ale radši.